Madin Gambia non balbe konton. Healing Jesus kursel le murunta na mole Gambia jang. Ani mansola dokula evangelist Dark Word Mail. Gambia pastors ani minuka na ni bewo ke wala tilinani di mola. Nin tilnano ko rembe manso tentula. Mba tentula Cairo la mba tentula jara lula mba la sembo fananjala na balwoton. Ani mansola dokula memo evangelist Dark Word Mail. Nim bengo be datla til woro wula kata til tang July karot. Aman jam foko tegede antu abekela muntole buvazo talal lulu lungolu nyibe dune imanta fendola albona ngambia le dula beto alien nana kam mansola semboje kam mansola jaralo jala baloto antu albe Cairo fanasatala ala barka bake te nyojeje.